Lilele Čavore, Andre Ugarudele, Mersia, aj som močkošno, jek tav nasia preleste žúžo. Brigáha ale kére, očavorole aladáriha sarpes presikaďa Andro Vudar i Irma Čaladia provasta. Suáda andial, o aladári, la romňake vakierďa palo čavoro, avri savoro. I Irma rovlas, lila le čavore kena palpeste teleogada, unandar ďavale cele. Rona valesa vegada, merie nasia muršoro, čak jek čaj, te oja siama bári. Sarsia nandardo, čalo bešada o aladari le čavore. Dynia jeske, androvasta i lavuta. Baša umro čavoro, sikav so džanes. Lija o alikomer avkapevičin las o čavoro i lavuta u kezdinja te bašaven. Saroda šundja o aladari o jasvia leske čordjonas. Načak leske tela irmake. Gulo deloro, akaso megna šundjom. Kotud si kjadja te bašaven. Miro dat, zijand leske Andri Pu te džanlas avke te bašaven. Noso feder manajla. Todele čavore Andre Vodro, tesoven baresia avri ačado. Oaver dives oroma pirnas le čavore te ditkeren. Si peske sikija le romenca, pirlas le čavorenca palo udvari. Nahajonas lesker savoro, sik sikija saro čavore odadžanen. Auka pepenel, hojo čavore sikede sikljon saro bare manuša. Tela Irma kesia, federmer o aladari kedlas le čavore, pehate bašaukeren. Auka anenas dujdžene love, kedlas o hirešago andro aliko. Kajpe sika vlas u baša vlas odo lebare kamnas. Rodlas o čavoro prepeste. Savoro ujas lače, te Irma napašlijas andro vodro. Niko na džanlas, pre lakero nasvaji pente avel. Palo vodro na džanlas uprete ušten. Sope manca kerel. Naje kvarpeske pendja i Irma. Rovkerlas hoj na džanel te šegitinen, pire romeske, tele časke, lačake. Som nakuno deloro, šegitin mange sokaske kerďom, hoj ma návka máres. Jek kia ráti a ja palo aladári, o meštra, teďal keleste te bašaven, ale keleste báre manuša. Peňa leske, telel tele aliko. Bešte proverda ko meštra u gele, cej ráti bašavna zle barvale gádženge. Ráťaha ma kamlete džan kére, no namukle len hoj musajte bašave lenge tele dromeha. Beštelenca proverda u cele dromeha lenge bašavnas. Do ale androforo mere slete džan, počinde len avri, bešte proverda hoj džanate kére. O gađo solenca aja proverda lenge penja teđan meg valeka androforo, mer jov meg musaj teđanel andros polko. O meštra leske dinja valeso te cinen, mevaš tu menge avava. Auka jeg orica valekaj džan, o aladarile alikoha pumen hune gele andri korčma. Le aladári ma odoj prinžarnas, minďar leske počinde o bare barvale gáže te bašavel lenge. O aliko prechuňa u geja palo foro te píren. O aladári z leske penja te piheninel. Jev korkoro na džanja sar prechuňa andri kangeri. Sa tikia kaj prechuňa kezdinja bare te roven u peja proboki. Som na kuno deloro, kajman anďal. Pajkera v tuke, baro deloro mojina v ketute maruš premande, váš soske ketute mojina. Šegitin mira dake, bare hinina svaji. Niko nadžanel sohin lake, nadžanel palo vodro, te ušten. Bare man o ilo dukao váš lake, hini mange bare láči. Tu džane zohoj nane miri dajori, hini mange bari láči. Dija man sa t
te ujomas lakero, kanagman andja odat oaladari. Savoreman lile, sarte ujomas lengero. Moinav ketute segitin lake, vaidete janen sohin lake sosiam, te keren te sasto avri. Segitin amenge lacho deloro. Te kames dau vas lakero, dživipen daule tuke. Vaš lakero dživipen dav so kames čak namang obarvajipen meroda mannane. Runa pe avri o čavoro u džalas ma avri andari kangeri. Sar avri džalas dikja paši kangeri sar pripuv bešel čingerdi puriromni. Sar la dikja o iloleske ljumindja. Baro deloro keci čoripen deha pek premande. Pramende pročore Roma. Geja kelate učidjala ke hurde lovore sorona kiarati. Puri daj buter manane. Niño mas tut buter. I puri romni preleste dikja uhasana. Medža navhoj buter tut nane. Hin tut lačo i loro. No tena ovel oda avkaho iba tu mandinjal. Nane ani tut te tu sjal čororo. Dav teme tut.